bɛ hu sɛ ne afei ɛ sɛ woayɛ stif bi wode agorɔ a wonam a ɛma wofa so a wode tena se na wokyea wo ho saa mepatwɛ ɔbɔ mmɔden sɛ wobɛtie wei yɛn mu bi yɛtena se kyɛ paa ɛnti ɛnɛ